Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: pewnych struktur masońskich, ale nie tylko masońskich w całym świecie. Jest bardzo takich bogatych ludzi, typu na przykład taki Soros, jest taki miliarder uhorski, który też za główną myśl swojego życia, za główną metę swojego życia, win wyznaje zniszczyć cerkowną władzę. Ja proszę to, że na nowo reżysera, słyszę takiego reżysera, dużo dobro, ale który wskazał, że to najważniejsze jest wykinąć religię ze szkoły, prawda, i ograniczyć dostęp cerkwi do mass mediów, bo on uważa, że to jest główna przyczyna zła. Tak uważa win. Chociaż spoglądając na jego filmy, można powiedzieć, że on jest taki zachopleny złom w osobliwy sposób, bo zło pokazuje w różnych postaciach i to w sposób żachliwy. Obwiniając dużo często cerkwę za zło, jakie jest w całym świecie, nie bacząc, że to główną przyczyną zła jest bezbożność. Ale to jest normalne, taka siła, to jest peresidowania. My się wolno mówili o muczennikach z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tutaj mamy peresidowania drugiego typu. Jest to peresidowanie idei. Idei, jako je na przykład Presvätá Dziewa Maria. To nie jest tylko idea, to jest pewna dziejstwość. Dziejstwość działania Presvätá Dziewy Maryi i ta dziejstwość, która bardzo ludzi dopomagaje znajty nadzieję, znajty spokój, znajty prawdziwy mir, kiedy oni pod wpływem i zastępnicą Presvätá Dziewy Maryi, dużo często przez jej cudesa, które ona wyproszuje od swojego Boga Ojca, te sanktuaria maryjne, które są przepełnione na różnego typu śladami i znakami działania Presvätá Dziewy Maryi, cudesnego działania Presvätá Dziewy Maryi, które pokazują, że to ta modlitwa do tej Matki Jezusa Chrystusa, która no chyba nie ma ludziny w świecie, która mogłaby bliższe lubić Jezusa Chrystusa, czym Maria. Jak to można jej zrównać z diabłem? To jest rzecz, która jest wzagali Безглузна.
1: Отже, те, що це сталося в Меджугор'ї, що це означає для цього місця?
0: То, що це місце є дуже важливе. Важливе для християнства і для людей сучасного світу. Це означає, що це місце є атаковане, тому що воно має дуже вплив, слишком великий вплив на сучасну людину. І тому хоче цей вплив ограничи. Z jednej strony oskwierni, ty Presvätá Dziewy Maryi nazywasz jej diabłem z piwnicy, ale z drugiej strony chcę też pokazać, no popatrzcie, jaki wy bezsilny, my zrobili taką rzecz w takim światłym miejscu i nikt nas nie nakazał za co. Nijaka mołnia nie spała z góry, żeby nas wbity. To jest taka demonstracja. Demonstracja typowo satanińska. Tak samo dużo często profanacja, na przykład Presvätých Darów, to, że dużo często tak bywa traktowana jako pewien taki dokaz swojej siły. Ja silniejszy od Boga, bo Bóg nie nakazał mnie za coś wczynek, jaki ja wczyniłem. Także to na to teraz też tak spoglądaty. Ale spoglądaty na to jako potwierdzenie, że to te miejsce jest dużo ważliwe i święte w współczesnym świecie. To, że jeśli ona jest przeslidowana przez złe siły, oznacza, że ona ma duże, wielkie znaczenie dla współczesnej ludyny. I tomu próbują ty je oskierować w taki prymitywny i taki bezduszny sposób. Jest trochę ludzi, którzy mogą przyjąć te zabicia w taki sposób boliaczy, a mogą nawet sumiewać się. Ale ja myślę, że to bliższy jest jednak буде людей, тих, котрих поклонників Меджугорі, будуть утверджені в правді, що місце

0: miejsce jest ważliwe dla tego, żeby rozszerzywaty wiru w Boga w samouściu. Także tutaj nie przeżywajmy. Bóg jest z nami i Bóg będzie potwierdzowaty jeszcze bardziej wielkie znaczenie Medjugorje dla współczesnej cerkwi także. Bo współczesna cerkwa także tutaj podchodzi do Medjugorji w różny sposób. Nie zawsze entuzjastycznie, prawda?
1: Отже, у нас, ну так, три хвилинки до завершення програми. Я хотіла б на завершення вас запитати, ті, хто в Меджугор'я продовжується багато паломництв, та ви сказали в цій програмі, що стаються навернення великій кількості. Що ви побажаєте людям, паломникам, які їдуть до Меджугор'я? Що вони мають шукати там, чи з чим їхати, чи як готуватися до такого паломництва?
0: Ну, до кожного паломництва треба приготуватися в такий спосіб дуже простий. Бо багато людей виходять на паломництво, щоб вирішити якісь свої проблеми. Ktoś ma jakieś problemy, kryzysy, sam nie sprawia się z sobą, w ten moment szukaje pomocy w sanktuariach. Pałomnictwo zawsze jest miejscem, w którym ty poddajesz się pod działanie Boga. Bo ty wychodzisz ze swojego miejsca zabezpieczenia, tak jak Abraham wyszedł ze swojego miejsca zabezpieczenia pod Ur Chaldejskim i wyruszył w drogę, żeby zostać się ze sprawdzim Bogiem. Bogom, który jemu dał syna, wypełnił obiecanku, który obiecał, ale także tu obiecanku wypełnił. Także wyruszyty w drogę to jest takie wyruszyty na poszukiwania zustryczy Bogom, w drugom miejscu, w oddaleniu od samego siebie, troszeczkę oholonym od swoich możliwości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ważliwa jest, żeby nie oczekiwać niczego nadzwyczajnego, tylko żeby zostryty się z żywym Bogiem, żywym Jezusem Chrystusem, z żywą i przesvětodziwą Marią. Poczuty jej prysutność, poczuty jej opieku. I w ten moment, jeśli to postawimy na pierwszym miejscu, jeśli nawet nie zniszczyć za te oczekiwania, które ty masz odnośnie swoich tam problemów, czy zdrowia, czy kryzysów, w ten moment sama zustrzycz Jezusem Chrystusem, sama zustrzycz przez Świętą Dziwą Marię, a przede wszystkim ta zustrzycz w takomu środowisku, z takimi ludźmi, w takiej wspólnocie wiry, modlitwy, dużo silno dopomagają. Bo pokazuje, że ty nie jeden, że jest bardzo ludzi, którzy to także modlą się i proszą Boga o nawrócenie. To jest najważniejsze. Jakie tam trudności trzeba, można wskazać, jakie trudności są konieczne. Nawet jeśli coś tam tobie nie będzie podobać się. To nie jest takie ważliwe. Najważniejsze jest, że ty dwinął się z miejsca, że ty poddał się w modlitwie i w tej modlitwie przebywają czy ten tydzień na przykład, ty powiertasz się jako ludyna, która przemieniaje się. O taką przemianę ducha przede wszystkim chodzi. I taką przemianę ducha trzeba bażać. Modlić się o nawernienia pod wpływem Preświętej Dziwy Maryi. O zustrycz z Preświętej Dziwą Maryi. O to, żeby wy mogli wytkryć na niej i mogli jej dopomogty dziati w was. To jest najważniejsze.
1: Амінь. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», був із нами сьогодні в цій програмі. Отче, дякую вам. Богу подяка за вас. Дорогі слухачі, зустрінемося з отцем Міхалом вже за деякий час. Ще сьогодні залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Амінь і слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.